Pizzu Ristorante. Qual più malvento mutre. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.